your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sorry.

0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
1: To jest wakacyjne wydanie programu Cała muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to możecie usłyszeć najciekawsze wywiady z ostatnich miesięcy. To teraz zapraszam na niezwykłe spotkanie z artystką, która, słuchajcie, do dziś kocha muzykę Elvisa Presleya. A nazywa się Ania Dąbrowska.
0: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje. Pewnego razu w muzyce.
2: Każda historia, którą opowiadamy wam w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, musi mieć początek. Tym razem wędrujemy do roku 1981, do miasta Chełm. To właśnie tam urodziła się Ania Dąbrowska.

0: Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Dąbrowska uczęszczała do szkoły muzycznej w klasie kontrabasu. Zresztą przez pewien czas grała na gitarze basowej. I być może, gdyby nie pewna bardzo znana wokalistka, czyli Mariah Carey, to kariera Ani Dąbrowskiej potoczyłaby się zupełnie inaczej. Twórczość Mariah Carey Ania Dąbrowska poznała dogłębnie. Zresztą nie tylko ona, ale również jej sąsiedzi.
1: No więc, kiedy po raz pierwszy usłyszałam, wyobraźcie sobie, Mariah Carey, kupiłam wszystkie jej płyty i jak byłam młodą dziewczyną mającą typu lat, no nie wiem, no 13-15, to po prostu wyłam w domu, wszystkie jej wysokie dźwięki potrafiłam zaśpiewać i sąsiedzi dzwonili i mnie uspokajali, a ja im tłumaczyłam, że nie mogę przestać śpiewać, bo jutro mam ważne przesłuchanie, jutro mam ważny casting. Tak się tłumaczyłam, więc wokalistką, która niestety zdeterminowała życie moich sąsiadów, była Mariah Carey i jej płyty myślę, że mogą znać na pamięć w moim wykonaniu.
0: Ale oczywiście muzycznych fascynacji było zdecydowanie więcej, bo chyba każdy z nas za młodu słuchał Elvisa Presleya.
1: Elvis Presley to jest taka postać wybitna, wybitny wokalista i showman. Lubię jego twórczość taką już, że tak powiem, późniejszą, z tego okresu, kiedy już nie był taki ładny, trochę był już taki grubszy, ale wtedy uważam, że miał najlepsze piosenki. Nawet wykonywałam na koncercie jedną z nich i to była piosenka Suspicious Minds. Wydaje mi się, że jego głos, jeden z bardziej wybitnych głosów, jakie słyszałam w życiu, mający taki dar naturalnej interpretacji. Wiesz, to nie był zwykły wokalista, to on w ogóle był wokalista, który śpiewał całym sobą. Do tego pisali mu naprawdę wybitne piosenki i tyle, no.

0: Ania Dąbrowska dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Tak swoją drogą ciekawe, czy jeszcze pamiętamy, że Ania Dąbrowska pojawiła się w 2002 roku w programie Idol. Jak po latach wspomina udział w tym programie?
1: Fajnie było się zetknąć z telewizją, z wielkim widowiskiem, które można było obserwować od drugiej strony, od tego, jak to się robi, jak to się tworzy. Gdzieś tam to było na pewno dla mnie duże przeżycie, bo przecież nic o tym nie wiedziałam. Byłam młodą dziewczyną i to do tego jeszcze mało miasteczkową. Z malutkiego miasta w ogóle przyjechałam do Warszawy. To tak brzmiało i tak naprawdę było to takie uczucie jak z filmu Dziewczyny do wzięcia, które pociągiem przyjechały do Warszawy szukać partii.
0: Dodajmy, że mówimy o wydarzeniach sprzed ponad 20 lat, bo to właśnie wtedy Ania Dąbrowska pojawiła się w programie Idol. Od tego czasu chwila minęła. Czy Ania Dąbrowska myśli o upływie czasu?
1: No wiesz co, niestety, wiesz, pierwsze zmarszczki, wiesz, z wyczekiwaniem trochę się patrzy w lustro, wiesz, co się zacznie zmieniać. Poza tym, wiesz, magiczne 20 parę lat, nie, to jest jednak taki stan beztroski jakiejś i nie myśli się wtedy o wielu problemach, które cię nie dotyczą. Właściwie nie przynależysz do takiej grupy tych ludzi, którzy są po tamtej stronie, wiesz. Jak miałam 20, nie wiem, 1 lat, to 30 lat wydawało mi się, że, wiesz, takim totalnie odległym biegunem dla mnie i wiesz, to jest tak, że Trochę miałam takie poczucie, że mnie to nigdy nie spotka. A jednak to, wiesz, spotyka wszystkich, nie? I wtedy zaczynasz trochę więcej na ten temat myśleć. I siłą rzeczy musisz się albo z tym pogodzić, albo się nie pogodzić. Wiesz, są różne, są tylko dwa wyjścia właściwie, nie?
0: Właściwie jest też trzecie wyjście. Można się cofnąć w czasie. I w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce taką właśnie podróż teraz odbędziemy. Z Anią Dąbrowską cofniemy się do czasów podstawówki, bo to właśnie wtedy zaczęła się przygoda z muzyką.
1: Takie pierwsze doświadczenie to było w podstawówce, wiesz, znaczy w ogóle ja to pamiętam przez całe życie, takie doświadczenie, że nawet jak byłam bardzo małą dziewczynką, nie wiem, miałam parę lat, to sąsiedzi brali mnie na ręce i prosili: Ania, zaśpiewaj teraz piosenkę, prawda? Mhm. Tak często się dzieciom generalnie mówi różne rzeczy, jak są utalentowane. I pamiętam, że się strasznie wstydziłam, w ogóle to mi przychodziło jednak z trudem, ale oczywiście śpiewałam, bo nie widziałam innego wyjścia wtedy. Nie wiedziałam, że mogę się przeciwstawić. I pamiętam, że to raczej tak przez całe życie w ogóle ciągnie się za mną, tak.
0: Ale kolejne wspomnienia związane z muzyką będą już zdecydowanie przyjemniejsze. To też będzie szkoła, tyle że średnia.
1: Występowałam na akademiach, akurat to wspominam bardzo dobrze, bo to się wiązało z urwaniem się z lekcji w szkole już średniej. Pamiętam, że to było bardzo fajne, wiesz. Zawsze do akademii było dużo prób. Trzeba było w tych próbach uczestniczyć, przygotowywać te akademie, więc ja byłam taką osobą, która tam brała udział w tym wszystkim. W związku z tym miałam zawsze usprawiedliwienie z lekcji i było bardzo fajnie.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce w głównej roli artystka, którą znamy i lubimy chyba wszyscy. Jedyna i niepowtarzalna Ania Dąbrowska.

0: Cofnęliśmy się już dzisiaj z Anią Dąbrowską do czasów podstawówki, kiedy to tak na dobrą sprawę zaczęła się przygoda z muzyką. Wspominaliśmy o tym, jak muzyka wyglądała, kiedy chodziła do szkoły średniej. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Dąbrowska studiowała psychologię. Czy psychologia pomaga w życiu i w poruszaniu się po meandrach show biznesu?
1: Na pewno pomagają. No kurczę, psychologia jest takim źródłem wiedzy, jeżeli chodzi o twoje stany psychiczne, o stany psychiczne innych ludzi, bo tak różnorodne, że musisz to potem wykorzystać, wiesz, w życiu, no. Jest masa rzeczy, których ludzie nie zdają sobie sprawy. Nie zdają sobie sprawy z tego, że inni nimi manipulują, że nie są asertywni, że tego nie potrafią zrobić, bo że są nieśmiali i tak dalej, i tak dalej. W których psychologia bardzo pomaga i myślę, że bardzo mi pomogła w zrozumieniu siebie, innych, świata.
0: A skoro psychologia pomaga w zrozumieniu samego siebie, to z odpowiedzią na następne pytanie nie powinno być żadnego problemu. Kiedyś zadaliśmy Ani Dąbrowskiej pytanie, co w sobie lubi najbardziej?
1: No to rzeczywiście jest trudne pytanie. Wiesz co, lubię siebie za to, że jestem dobrym człowiekiem, jestem tolerancyjna, za to, że jestem cierpliwa wobec dzieci, za to, że się nie kłócę, że nie wybucham i że można się ze mną dogadać na wszystkie tematy.
0: Teraz pora na drugi biegun, czyli czego Ania Dąbrowska w sobie nie lubi.
1: Oj, mnóstwa rzeczy w sobie nie lubię. To jest akurat łatwiejsze. Jestem leniwa, nie mam silnej woli, mam słomiany zapał. W związku z tym nie realizuję wielu rzeczy, które powinnam. Odłogiem leży w ogóle zaczętych co najmniej 10 spraw zawsze. Nie nadążam z niczym, mam niezapłacone rachunki, nieposprzątane w domu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo, bardzo sympatycznie jest. Jestem dosyć zamknięta w sobie, ciężko do mnie dotrzeć, ciężko ze mną żyć ze względu na to, że jestem, wiesz, często nieobecna w ogóle gdzieś tam w swoim świecie, wiesz, i odpowiadam w stylu okej, okay,

0: Tego chcę czy nie?
1: Gdyby zajrzeć na długą listę nagród i wyróżnień Ani Dąbrowskiej, to znajdziemy na niej kilka Fryderyków, nie mówiąc już o ponad 30 nominacjach do tej statuetki. Jak się okazuje, Ania Dąbrowska do nagród ma podejście dość niezwykłe.
2: No, nagrody są zawsze przyjemną rzeczą takim właśnie uznaniem dla czyjejś pracy. I ja osobiście się nie kieruję ilością nagród, bo i rozpamiętywaniem przyszłości w takim sensie, że show biznes to jest generalnie show biznes, jak to brzmi w ogóle okropnie. Generalnie jakby muzyka i ten cały świat jest obarczony ciągłą zmianą i raz przyznane nagrody niczego nie gwarantują, niczego nie dają na przyszłość, więc cały czas trzeba pracować, trzeba jakby, no nie wiem, poszukiwać w sobie nowych pokładów kreatywności, bo jakby te wszystkie nagrody można sobie postawić na półkę i są i tyle, i nic więcej nie przyniosą.
1: Ania Dąbrowska przed laty, jak być może pamiętamy, wystartowała w programie typu Talent Show. To był Idol z 2002 roku. Po latach stanęła po drugiej stronie barykady, czyli została jurorem w programie Voice of Poland.
2: Chciałam w nim wystąpić z jednego zasadniczego powodu, mianowicie ponieważ miałam na to ochotę i korciło mnie, bo sama jestem widzem takich programów. Jak dostałam propozycję, to wiesz, to się zapoznałam z tym całym programem za granicą, zobaczyłam, czym to pachnie i w sumie to spodobało mi się. I muszę ci powiedzieć, że wiesz, to co mi dał, no taką bardzo dużą dawkę emocji, no jednak jest to takie przeżycie silne, wiesz, nie, po pierwsze na początku nie widzisz tych ludzi, więc czujesz się troszeczkę jakbyś losował w ciemno coś, wiesz, jakiś los na loterii, wiesz, trochę jak kasyno, wiesz, trochę tak się poczułam, był taki moment. Generalnie spotykasz też, wiesz, ludzi, którym bardzo zależy, którzy chcą pracować, chcą śpiewać, świat do nich należy, takie mają poczucie i to jest fajne, bo przypominają ci trochę ciebie, wiesz, nie wiem, sprzed iluś tam lat. Ja chciałam w ogóle im pomagać jak najbardziej, w ogóle robić dla nich wiele rzeczy. A do tego, wiesz, przychodzi taki moment, że pracujesz z tymi samymi ludźmi przez pewien czas w tych samych studiach i zaczynasz się zżywać z tą całą ekipą, mieć takie poczucie, że wiesz, nie przychodzisz do pracy, tylko przychodzisz trochę jak do drugiego domu, prawda? Jest to taka rodzinność, rodzinna atmosfera i za tym chyba będę też tęsknić.
0: Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas.
1: Taki program to z pewnością dobra zabawa, ale też i odpowiedzialność.
2: Starałam się jednak tą odpowiedzialność, wiesz, wyrzucać ze swojej głowy, bo wtedy już bym się zblokowała zupełnie. Wiesz co, ja wiem, że ludzie mnie tak postrzegają lub też postrzegali jako kogoś, kto się, nie wiem, nie miesza w takie rzeczy, tylko się trzyma własnych spraw i je konsekwentnie realizuje. Aczkolwiek, wiesz co, ale nie lubię takich szufladek, że tego mi nie wolno, wiesz, tego mi nie wolno. Ja bardzo często to słyszę z różnych stron, nawet od moich własnych współpracowników, czy tam ludźmi, od ludzi, z którymi pracuję na co dzień, wiesz, kiedy mam ochotę zrobić taką piosenkę, to ktoś mi mówi, wiesz co, ale to tobie nie wypada, albo w ogóle to nie jesteś ty, albo coś tam. I wiesz, i w ten sposób to można się rzeczywiście zamknąć w ogóle na wszystko i mieć jakąś tam swoją bajkę. Ja lubię z tej swojej bajki jednak czasami wychodzić, wiesz. Przecież nie jest tajemnicą, że wzięłam też udział w ogóle w takim programie na samym początku. I teraz już się do tego nie mieszam, wiesz. Wydało mi się to trochę taka hipokryzja, wiesz, wylewałaby się ze mnie. Nie jestem taka, no niestety. Wiesz, być może ludzie by tego ode mnie oczekiwali, ale ja taka nie jestem.
3: Słuchacie wakacyjnego programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie możecie usłyszeć najciekawsze fragmenty wywiadów nie tylko polskich, ale także zagranicznych gwiazd. To już teraz zapraszam na spotkanie z Anią Wyszkoni, która, słuchajcie, dała nam się również poznać jako aktorka, bo pojawiła się w serialu Na Dobre i na Złe. Zapraszam na spotkanie z Anią Wyszkoni.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
5: Pewnego razu w muzyce.
6: Dzisiejsza historia zaczyna się naprawdę dawno, dawno temu. Było ciepłe lato, choć czasem padało. Dzisiaj w pewnego razu w muzyce Ania Wyszkoni, która o muzyce marzyła od najwcześniejszych lat.
7: Tak, i wtedy, no powiedzmy, zaczęłam tę drogę taką bardziej profesjonalną, bo zaczęłam śpiewać w zespole, zaczęliśmy koncertować i zaczęłam też, powiedzmy, zarabiać, chociaż wtedy to były naprawdę bardzo małe pieniądze, zaczynaliśmy i czasem dokładaliśmy po prostu do interesu, jak to się pięknie mówi. Natomiast z muzyką wiązałam moje życie już zawsze. Ja śpiewałam w przedszkolu, w szkole, na akademiach, gdzie tylko mogłam.
6: I jak to zwykle bywa na początku kariery, o wszystko musieli zadbać sami. Pierwsze kasety ze swoimi nagraniami rozwozili samochodem.
7: Rozwoziliśmy maluchem, nawet nie samochodem, tylko po prostu maluchem. Boże, nasze dzieci to nawet nie wiedzą, o czym ja teraz mówię. Graliśmy w domach kultury, w salkach katechetycznych, w garażach. Dzisiaj każdy ma swój komputer, młodzi ludzie tworzą przy komputerze w domu. My, żeby nagrać płytę, musieliśmy wejść po prostu do profesjonalnego studia, co miało też sporo zalet i ja się cieszę, że doświadczyłam tego, że jeszcze zahaczyłam o te takie nasze właśnie stare

0: Od czasu, kiedy zespół Łzy pojawił się na scenie, zmieniło się absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o nasz rodzimy show biznes, ale oczywiście też zmieniła się sama Ania Wyszkoni. Jak po latach patrzy na tę Anię Wyszkoni z początków kariery?
1: Ten nasz taki wizerunek, troszkę niepoukładany, no wszystko działo się u nas bardzo spontanicznie, naturalnie. My nie pracowaliśmy ani ze stylistami, ani z dużymi wytwórniami. Wszystko robiliśmy tak, jak czuliśmy. Więc no, towarzyszyły nam wiecznie te glany, czarne skóry, czarne rozciągnięte swetry. No i ja też taka byłam, może dlatego przez jakiś czas później musiałam pracować na odczarowanie tego wszystkiego.
0: Ania Wyszkoni od lat rozwija karierę solową. Czy po kilku dekadach spędzonych na scenie czuje się artystką spełnioną?
1: I tak i nie, bo kiedyś usłyszałam bardzo trafne sformułowanie, że człowiek spełniony nie ma już nic do powiedzenia, już gdzieś się wypalił. Ja wierzę mocno w to, że to jest bardzo dobry moment, bo jestem doświadczona, bardziej świadoma tego, co chcę przekazać, ale jednocześnie mam ciągle wiele do powiedzenia, wiele do przekazania i stąd też praca nad kolejną płytą i wiele koncertów i ciągła burza mózgów, co jeszcze ulepszyć, co zrobić, co dodać, żeby koncerty, czy płyty, czy piosenki były jeszcze lepsze.
0: I zapewne jednym z najbardziej przełomowych momentów w karierze Ani Wyszkoni był dzień, kiedy dane jej było wystąpić w Londynie, w sali, w której sama bardzo często słuchała innych artystów.
1: Tak, miałam po raz pierwszy wreszcie szansę wystąpić w Londynie i bardzo to przeżywałam. Zresztą wystąpiłam w sali O2 Indigo. W O2 byłam wiele razy na koncertach wielkich gwiazd i ogromnie przeżywałam ten moment, kiedy zobaczyłam, tam jest taki korytarz i w tym korytarzu wisiał plakat mój, reklama mojego koncertu. Tak strasznie to przeżywałam, to było naprawdę cudowne uczucie. I, no i wierzę mocno w to, że będę miała jeszcze nieraz okazję pojechać do Londynu zagrać, bo koncert ja zaliczam do udanych.

0: Ania Wyszkoni od najmłodszych lat marzyła o byciu na scenie. Co ciekawe, bardzo często marzenia udawało jej się spełnić, zwłaszcza jeżeli chodzi o muzyczne spotkania z innymi artystami.
1: Jako bardzo młoda dziewczyna marzyłam o tym, żeby zaśpiewać z Anią Ortodox. To mi się udało. Później już troszkę byłam starsza. Miałam przyjemność współpracować z Markiem Jackowskim, nagrać z nim duet, a potem tak właśnie nieśmiało powiedziałam, że chciałabym zaśpiewać z Michałem Bajorem i to też mi się udało.
0: Dzisiaj jeszcze na pewno o muzycznych spotkaniach Ani Wyszkoni z innymi artystami porozmawiamy, ale pamiętam, kiedyś zadałem Ani Wyszkoni pytanie o jej ukochane gwiazdy. No i na jednym z czołowych miejsc był wspaniały Sting.
2: Ja miałam przyjemność być na koncercie Stinga. Jest to artysta dla mnie wybitny, ponieważ w swojej prostocie ma tyle do przekazania. To są po prostu dobre piosenki, dobre melodie. No i ten charakterystyczny głos, nie do zastąpienia absolutnie. I przychodzi mi po prostu, kiedy słyszę Sting, od razu przychodzi mi do głowy ten jego charakterystyczny zaśpiew. Roxanne!
0: Tak swoją drogą, to duet ze Stingiem, no to byłoby chyba ukoronowanie kariery. Chociaż jak się okazuje, sama Ania Wyszkoni za słowem kariera nie przepada.
1: Strasznie go nie lubię i zawsze podkreślam, że to jest taka moja artystyczna droga, muzyczna droga, pełna spełnienia moich marzeń. I rzeczywiście nie wiem, kiedy to wszystko się wydarzyło. Ale były to lata szczęśliwe, burzliwe, bywały też momenty przykre, ale wszystkie doprowadziły mnie do tego, gdzie jestem teraz i czuję się spełniona, czuję się naprawdę bardzo szczęśliwa i czuję, że to jest moje miejsce.
0: Ania Wyszkoni na muzycznej scenie od kilku dekad, tysiące koncertów, dlatego chyba całkiem uzasadnione jest pytanie, czy niektórych piosenek, zwłaszcza tych największych hitów, najczęściej granych w stacjach radiowych i na koncertach, nie ma przypadkiem, aby dość. Co często zdarza się przecież artystom.
1: No nie należę na pewno do tej grupy. Jestem wdzięczna, że takie przeboje mam w swoim dorobku i że mogę je prezentować i one właśnie budzą ten sentyment w publiczności. I mimo, że piosenkę czy ten Pan i Pani wykonałam już tysiące razy, to zawsze cieszę się, kiedy płyną pierwsze dźwięki ze sceny, bo publiczność po prostu reaguje z dużym entuzjazmem i od razu śpiewa razem ze mną. To są takie chwile, które nadają też fajnego tempa koncertom, ale wiadomo, że są też takie piosenki, szczególnie właśnie na tych koncertach w salach, które nie są znane szerokiej publiczności, które nie były singlami, nigdy nie leciały w radiach, ale które mają pewien czar i ten czar właśnie w takich kameralnych miejscach bardzo się broni.

0: A dzisiaj pytań i to również tych najtrudniejszych na pewno nie zabraknie w pewnego razu w muzyce. Kiedyś zapytaliśmy Anię Wyszkoni, jaką jest mamą?
1: Ja staram się być mamą cierpliwą i staram się budować dobre relacje z moimi dziećmi. Czasami kosztem na przykład dobrych ocen w szkole. Staram się nie denerwować szybko. Raczej nigdy nie jestem zdenerwowana z powodu dzieci. Mogą to być sytuacje, kiedy coś denerwuje mnie, nie wiem, zawodowo i to siłą rzeczy przenosi się jednak do domu. Ale od dzieci nigdy taka złość nie wychodzi.

0: Często w rozmowach z różnymi artystami zadajemy pytanie, skąd biorą pomysły i muzyczne inspiracje. Andrzej Piaseczny kiedyś przyznał, że żeby w ogóle zaczął pisać, coś się musi wydarzyć, coś musi przeżyć. Jak to jest w przypadku Ani Wyszgoni? Okazuje się, że bardzo podobnie. To, co dzieje się w jej życiu, znajduje odzwierciedlenie w piosenkach.
1: To jest najbardziej osobisty utwór w moim dorobku. Piosenka, którą ja nazywam moim muzycznym pamiętnikiem i jest to dokładnie opis jednego bardzo trudnego momentu w moim życiu. Co ciekawe, napisałam wtedy zwrotki. Z refrenem musiałam troszkę poczekać, bo chciałam, żeby refren był jednak pozytywny, żeby w tym refrenie pojawiła się siła i chęć, żeby iść dalej. I przyszedł taki moment, kiedy już te najbardziej trudne emocje opadły i pojawił się refren. I wtedy odważyłam się wykrzyczeć, że chciałabym oszukać los.

0: dzisiaj muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Ani Wyszkoni. Kariery, która obfitowała w liczne zwroty i bardzo ciekawe przystanki. Jednym z nich na pewno był program Szansa na sukces przed laty.
1: Tak, to była taka przygoda po drodze. Ja bardzo chciałam zobaczyć ten program przede wszystkim od kuchni. Chciałam poznać nowych ludzi i rzeczywiście to mi się udało. Zaśpiewałam duet Dźwięku Samotności, wygrałam ten program i nie byłam świadoma, jak bardzo mi to pomogło. Teraz już właśnie patrząc jako troszkę mądrzejsza i dojrzalsza artystka, wiem, że otworzyło mi to wiele drzwi. Poznałam właśnie wielu ludzi, którzy później pomagali mi na drodze artystycznej. Więc to nie była tak do końca tylko jednorazowa przygoda.
0: A skoro o przygodach mowa, to zapewne niektórzy fani Ani Wyszkoni zastanawiają się, jak potoczyłaby się kariera, gdyby historia związana z Eurowizją zakończyła się nieco inaczej.
1: Tak, wzięliśmy udział w takim przesłuchaniu tutaj na naszym krajowym rynku i zajęliśmy drugie miejsce. Dzisiaj bardzo się z tego cieszę, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie byłam absolutnie gotowa na to, żeby pojechać i wystąpić na tak dużym konkursie. Poza tym przyznaję też dzisiaj, że to nie była piosenka, którą moglibyśmy tam o coś zawalczyć. Gdybyśmy wtedy pojechali, być może wybrano by nas bardziej ze względu na naszą popularność tu w kraju niż na samą piosenkę. A wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jest to konkurs muzyczny.
0: No i ta historia może być dowodem na to, że czasami niepowodzenia w ostatecznym rozrachunku wychodzą nam na dobre. Ania Wyszkoni dzisiaj w pewnego razu w muzyce, ponieważ podróżujemy przez kilkadziesiąt lat kariery, no to musimy zapytać Anię Wyszkoni, czego słuchała, będąc małą dziewczynką, jak i później, gdy dorastała.
1: No w tamtym czasie Natalia Kukulska i jej Puszek Okruszek to klasyk. Później w tak zwanych mini playback show, które zawsze organizowałam w domu dla moich rodziców, byłam Sandrą najczęściej. A potem przyszedł ten czas buntu i zaczęłam słuchać Kata, Kloster Kellera, troszkę takich mocniejszych dźwięków. Ale to było przejście takie, powiedziałabym, chwilowe, bo bardzo szybko okazało się, że jednak poszukuję tych łagodniejszych dźwięków i odkryłam Alicia Keys. A w tej chwili słucham naprawdę bardzo różnorodnej muzyki. Sięga mi po płyty popowe, takie stricte popowe, po pop-rockowe, ale również też po muzykę alternatywną nieraz.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Radio Złote Przeboje C, 96,6 FM.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Historia, którą dzisiaj sobie opowiadamy w Pewnego razu w muzyce, zaczęła się w lipcu roku 1980 w Tworkowie, gdzie przyszła na świat dzisiejsza bohaterka, czyli Ania Wyszkoni.
1: To jest mała wioska na Śląsku, urocza miejscowość, w której wzięłam udział w konkursie młodych talentów. I właściwie od tego konkursu się wszystko zaczęło, bo potem razem z kolegą w garażu nagraliśmy utwór, którym on się wszystkim chwalił i tak malutkimi krokami doszłam właśnie do zespołu, bo ta płyta trafiła w ręce kogoś, ten ktoś przekazał komuś i ten ktoś przekazał komuś z łez. I tak trafiłam do zespołu.
0: I tak przed laty zaczęła się historia, która trwa do dzisiaj. Z tym, że na pewnym etapie ku rozpaczy wielu fanów zespołu Łzy, Ania Wyszkoni zdecydowała się na karierę solową, która trwa z sukcesami do dzisiaj. No ale wtedy fani zespołu Łzy zadawali sobie pytanie, dlaczego?
4: Mógłbyś zapytać, czy cię kocham, ale wtedy otwierasz otchłanie.
1: Chęć rozwoju i chęć pokazania ludziom troszkę innej twarzy. I rzeczywiście myślałam już troszkę wcześniej o solowej płycie. Nie czułam się gotowa, żeby przystąpić do nagrań i tak sobie ta myśl powolutku kiełkowała. I pewnego dnia zadzwonił do mnie szef firmy Jazz Boy i zaproponował współpracę z jednym z najlepszych producentów w kraju, Bogdanem Kondrackim. No, musiałabym być szaleńcem, żeby odmówić i po prostu wzięłam się w garść, zmobilizowałam się i ta płyta powstawała w bardzo szybkim tempie, a ja dzięki temu bardzo mocno się rozwijałam. I jednocześnie też zaczęły się rozjeżdżać moje drogi z zespołem, bo przede wszystkim na tym poziomie artystycznym byliśmy sobie coraz bardziej obcy. Ja wyrastałam powolutku z Agnieszki i Narcyza, a oni jeszcze chyba cały

0: Ania Wyszkoni dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. Kariery, która jak to zwykle bywa, zaczyna się przecież od dziecięcych marzeń.
1: Tak nie do końca świadome marzenia. Ja rzeczywiście zawsze podkreślam, że ja po prostu wiedziałam, że ja będę śpiewać i mimo, że miałam plan B, to jakoś tak nie do końca przyjmowałam go do wiadomości, że on w ogóle może istnieć. I rzeczywiście jako 5- czy 6-latka już oznajmiłam rodzicom, że ja kiedyś będę występować na festiwalu w Opolu chociażby. I rzeczywiście oni to potraktowali z przymrużeniem oka. Aczkolwiek po wielu latach mój taki przyszywany wujek, znajomy moich rodziców, wyznał, że on zawsze wierzył, właściwie czuł, że

0: Nie zdając sobie tak do końca z tego sprawy, bo całe życie poświęciłam muzyce. Jak tylko miałam możliwość, występowałam. Miałam 16 lat, ale byłam gotowa i czułam, że temu chcę się poświęcić. Zrezygnowałam z imprez, nie chodziłam na dyskoteki. Troszkę też wtedy rozjechały się moje przyjaźnie z dziewczynami, bo one jakby miały zupełnie inne zainteresowania. Ja jeździłam na próby, potem zaczęłam koncertować, no i temu się poświęciłam.
1: Trwająca wiele lat kariera to, jak się okazuje, również bezustanna nauka. Nauka, która w przypadku Ani Wyszkoni zaczęła się bardzo wcześnie.
0: Przez wiele lat tańczyłam, uczyłam się tańca i to wiele mi dało, bo teraz z perspektywy czasu na to patrząc, wiem, że dzięki temu zdobyłam takie obycie ze sceną i to teraz na pewno procentuje. Dopiero jako 16-latka, kiedy trafiłam właściwie nawet nie tyle do zespołu Łzy, co do zespołu wokalnego w mojej szkole, w liceum ogólnokształcącym, zaczęłam swój głos trochę kształcić. Potem w 99 poznałam panią Elżbietę Zapędowską. Jeździłam na warsztaty. Poznałam też panią Jadwigę Trit, która wprowadziła rewolucyjne zmiany wręcz w mojej świadomości głosu.
1: Ania Wyszkoni dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Wspominaliśmy już o początkach w zespole Łzy, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że Ania Wyszkoni jeszcze przed zespołem Łzy startowała w castingu do innego zespołu, grającego na weselach.
0: A tak, to żadna tajemnica, nie dostałam się. Chyba na moje szczęście, bo kto wie, jak by się potoczyły moje losy, gdyby wtedy koledzy stwierdzili, że pasuje do tego projektu i że bardzo chcą ze mną jeździć i grać po wszystkich salach weselnych. Także nie mam dzisiaj czego żałować. Nie pamiętam już, co śpiewałam na tym słynnym przesłuchaniu.
1: No, ciekawe tak swoją drogą, ile takich tajemnic jeszcze dzisiaj ujrzy światło dzienne. I chociaż Ania Wyszkoni słowa kariera nie lubi, nazywając ją muzyczną drogą, no to jednak nie ulega wątpliwości, że każda droga musi się zacząć od pierwszego kroku. W przypadku Ani Wyszkoni być może tym pierwszym krokiem był jeszcze śpiew w zespole dziecięcym w rodzinnym Tworkowie. Ale jednym z najważniejszych kroków był oczywiście udział w programie Szansa na Sukces. Czy programy typu Talent Show to dobra droga do kariery?
0: Ja myślę, że to jest tak naprawdę mały krok do tego, co może się później wydarzyć, bo nawet zwycięstwo w takim programie jeszcze nie oznacza początku czegoś naprawdę wielkiego. Później przychodzi ta ciężka praca i udowodnienie, że wygrana nie była przypadkiem, że decyzja publiczności, widzów, jurorów była słuszna. I mamy takie przykłady, gdzie ludzie, którzy nie wygrywali takich programów, osiągnęli większe sukcesy niż ci, którzy je wygrali. Więc no jest to na pewno jakaś forma pokazania się publiczności i cieszę się, że ci młodzi ludzie w tej chwili mają takie możliwości. Za moich czasów była tylko Szansa na Sukces, o której wspomniałeś. I ja też Szansę na Sukces wspominam bardzo ciepło, ponieważ mam wrażenie, że w Szansie na Sukces rzeczywiście stawiało się na talent młodszych lub starszych wykonawców, bo różni ludzie przychodzili do tego programu. Dzisiaj w Talent Show wiele opiera się na samym jury. To jury musi być bardzo ciekawe. Są piękne światła, wszystko miga i dodaje blasku. W Szansie na Sukces tego nie było. Stawałeś na małej, okrągłej scence i miałeś tylko mikrofon przed sobą. I w tym tkwiła

0: A propos pytań, to w Radiu Złote Przeboje na pewno nie zabraknie trudnych pytań. Być może jednym z najtrudniejszych, jakie można usłyszeć, jest pytanie, czego w sobie nie lubisz. No właśnie, czego w sobie nie lubi Ania Wyszkoni?
1: Dobra, to są trudne pytania. Nie lubisz sobie. Wiesz, nie potrafię odpowiedzieć jednym słowem. Staram się polubić moje wady,

0: żyć jakoś z nimi. Nie lubię w sobie takiej obsesji na punkcie czystości. Wiesz, ja mam coś takiego, że taki może przykład z życia codziennego, ja muszę mieć wszystko posprzątane i dopiero wtedy usiądę i napiję się spokojnie kawy. To chyba odziedziczyłem po mojej mamie.
1: Skoro już zadajemy trudne pytania, teraz powinno być odrobinę łatwiej. Ania Wyszkoni, lubię się za?
0: Lubię się za swoją wrażliwość. Ona czasem oczywiście też przeszkadza, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy no jednak pędzimy przez życie trochę szybko. Ja jestem taką tradycjonalistką, nie jestem uzależniona od internetu, nie przepadam za Facebookami, Instagramami i za to siebie lubię, bo potrafię jakby w tym całym pędzie odnaleźć też taki czas na wyciszenie.
1: Ania Wyszkoni dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Ania Wyszkoni, która o karierze wokalnej marzyła od dziecka, nawet będąc małą dziewczynką, oglądała przed laty festiwal w Opolu i zakomunikowała rodzicom, że na tej scenie kiedyś pojawi się sama.
0: Rzeczywiście tak było. Pamiętam dokładnie to wydarzenie. Moi rodzice oczywiście delikatnie się uśmiechnęli i przemilczeli, za co jestem szczerze wdzięczna. Chociaż kiedy przyszedł ten moment wyboru i stanęłam na tak zwanym rozstaju dróg i po jednej stronie miałam studia, po drugiej muzykę, wybrałam kierunek muzyka. Moja mama była bardzo niezadowolona.

0: skoro już wspominamy sobie czasy dzieciństwa, no to pamiętam, jak to z Anią Wyszkoni rozmawialiśmy na tematy związane z wakacjami przed laty.
1: Pamiętam moje wakacje w Łebie. Bardzo ciężko było mnie wysłać na jakiekolwiek kolonie, obozy. I jako 14-latka pojechałam na kolonie pierwszy raz i właśnie do Łeby. I to był bardzo interesujący czas. Poznałam wiele osób, z którymi później przez dłuższy czas utrzymywałam jeszcze kontakt. I mam taki sentyment do tej miejscowości, rzeczywiście. Lubię tam wracać i zawsze jak jestem w okolicy, to właśnie zaglądam do Łeby. I jako dziecko dużo podróżowałam z rodzicami. Pamiętam, jak pojechałam do Niemiec, do mojej cioci. I pamiętam, że codziennie ona przynosiła takie świeże bułki i jadłam je z masłem i drzemem truskawkowym. I po prostu jak sobie myślę o tym, to od razu czuję ten smak w ustach. A teraz już jako dorosła kobieta też staram się dużo podróżować. Lubię odkrywać nowe miejsca, obserwować ludzi w różnych zakątkach świata. Jedne z najpiękniejszych wakacji przeżyłam na Kubie i oczywiście kiedy odpoczywaliśmy w hotelu było pięknie, ale najbardziej pamiętam wizytę w Hawanie, a właściwie to jak się zgubiliśmy w Hawanie. To była taka chwila grozy, ale skończyło się wszystko bardzo szczęśliwie i to były piękne wakacje. Potem właściwie teraz taki mój ulubiony model wakacyjny to podróże statkiem.
0: No, jedno nie ulega wątpliwości, o wakacjach moglibyśmy rozmawiać godzinami. Nasza podróż na pewno powoli się kończy. Pewnego razu w muzyce. Dzisiaj Ania Wyszkoni, czyli kobieta, która na każdej płycie jest inna. Kobieta, jak to ktoś ładnie powiedział, nieodkryta. Takich historii pewnie w Radiu Złote Przeboje będzie zdecydowanie więcej.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: To teraz pora na spotkanie z niezwykłą gwiazdą, której tak naprawdę kariera muzyczna rozpoczęła się od piosenki Dziewczyna Szamana. Zapraszam na spotkanie z Justyną Staczkowską i najciekawszymi fragmentami z jej dotychczasowej muzycznej kariery.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Staczkowska.
5: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
0: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Staczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
6: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O sole mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak, tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jak jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam je w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewałam, mając te 3 lata. No ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo Nie wiem. Po prostu wybrałam skrzypce. I już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
0: Justyna Steczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów, dziewczyno, w odcinku z utworami zespołu Truła Duży, otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała Szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam Szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była Telewizja Polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam.

Nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała Opole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix Festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Staczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3-kreśne albo D3-kreśne, a może nawet E3-kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było wielką, jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Katarzyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Ciechowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, też tylko był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie.

0: wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show-biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
1: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty. To jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
0: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
1: Polska też jest przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, a my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak ten, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie sęknym, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
0: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
1: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
0: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
1: Bardzo fajnie to wspominam. Bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali. Takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy. Oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę, bardzo dobrą zresztą, niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
0: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
1: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
0: Justyna Steczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Steczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
1: Tak, oczywiście gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
0: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Steczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
1: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to kogoś dzwonię lub się z nim umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa i jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Steczkowska.
3: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
0: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Steczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
1: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić, w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i przez... Dałam na studia.
0: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Steczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Steczkowska czyta artykuły na swój temat?
1: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. Bo to jest bardzo ciężki, taki wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy.
4: Pozostaje nam już chyba tylko jedno, trzymać mocno kciuki za karierę Justyny Steczkowskiej i za kolejne jej wielkie, złote przeboje. A Justyna Steczkowska była ostatnią gwiazdą tego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Życzę wam cudownych, słonecznych chwil.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Uff, ale gorąco.
4: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
5: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
10: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: reklama.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani. 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
11: Tu Radio Złote Przeboje w ostatnią sobotę lipca. Minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
12: Morawiecki i jego zwolennicy po zapisem to ponad 40 osób. Ceny paliw dalej w górę, diesel może kosztować ponad 8 zł. Olbrzymi statek wpłynął do gdyńskiego portu, tak dużego nie było tam nigdy dotąd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wczoraj wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa właśnie 44 polityków. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
13: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
12: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Dron nad Rumunią zestrzelony przez myśliwiec F-16.
14: Ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
12: Mówił rumuński prezydent Nikus Ordan. W tym samym czasie w ukraińskiej stolicy był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Nie zatrzymają się wzrosty cen, tak uważają eksperci z ePetrol. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków. A także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest większy popyt na paliwa. Jurgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrały z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku też imponuje, wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim. I akurat przez cały weekend tam zostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: całej Polsce dziś słońce, a najcieplej na zachodzie, tam 27 stopni. 25 w centrum, 24 na południu kraju i nad morzem. Najwięcej chmur w Świętokrzyskiem. Dwudziesty piąty dzień lipca. Słońce wszędzie. Dzień będzie kapitalny, a z Radiem Złote Przeboje to już w ogóle. Fajnie, że rozpoczynacie ten weekend z nami. Radio Złote Przeboje. Ja wiem, że to połowa wakacji, ale powiem też o jednej ważnej rzeczy, która wydarzy się w szkole. To być może ważna informacja dla waszych synów i córek. Będzie.
0: Zaprasza Kacper Sosnowski.
11: John Jett and the Blackhawks.

10 po 8, Warius Manx na antenie Radia Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, choć maj to jeszcze z akcentami wiosennymi, można powiedzieć. Monika Kuszyńska śpiewała tę piosenkę, wcześniej w zespole też przecież Kasia Stankiewicz, a panie pojawiły się dlatego, że w 96 roku po wydaniu dwóch płyt Warius Manx wycofała się Anita Lipnicka. Czułam się wyciśnięta jak cytryna, rozmijałam się z tym, co chcę robić, pisze w swym facebookowym pamiętniku. No i dodaje, że nie miała nawet wynagrodzenia Stantiemów z płyty, która przecież okazała się wielkim sukcesem. Takie to były historie z lat 90. Polecam ten pamiętnik z lat 90. Anity Lipnickiej, bo kapitalnie napisane i wspaniałe historie są. Right Set Fred to już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Reklama.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: mama.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
0: For inspiration.

8:30 na zegarach, Radio Złote Przeboje, głośnikach. Madonna za nami, która na finale mundialu w przerwie meczu wystąpiła śpiewając jedną piosenkę. No, tydzień temu to było, ale przez część fanów została skrytykowana. 90% jej występu wcześniej nagrano, można powiedzieć, rzekomo w garażu stadionu, a ona na murawie pojawiła się dosłownie na samą końcówkę piosenki Music i całość jeszcze była z playbacku. A największe pochwały za swój mini show to dostał jednak Justin Bieber, który zaśpiewał na żywo, akompaniując sobie gitarą. I tak to pięknie śpiewał. No brawo Justin Bieber, brawo młode pokolenie. Chociaż to pokolenie z lat 80. też śpiewało fantastycznie. O, ten pan jako 18-latek robił to znakomicie. Rick Astley.

0: Satysfakcja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Uff, ale gorąco.
5: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
6: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
7: Dziękujemy!
8: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Sandra już za nami. No właśnie, rodziny cieszą się wakacjami, a od września nowy obowiązkowy przedmiot w szkołach. Edukacja zdrowotna. Do tej pory opcjonalna, teraz już konieczna od 4 do 8 klasy godzinka tygodniowo. I co tam się robi? No, o zdrowiu fizycznym, o zdrowiu psychicznym, a także o istocie aktywności fizycznej uczy, jak to ładnie brzmi. No ja tu zawsze w weekendy edukację zdrowotną uskuteczniam, bo namawiam słuchaczy na weekendowe spacery, sobotnią aktywność z odkurzaczem, czy podrygi w rytm naszych przebojów. Bardzo proszę, Sonic, It Feels So Good i wszyscy teraz czujemy się dobrze.

Tirari, tirari. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przyboje. Maria Montel to już za nami, niecałe 3 minuty i będzie 9. Co w naszych wiadomościach? Tak. Będzie o końcu trzymania psów na łańcuchach. Niedługo tego nie będzie można robić.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why.
1: Yesterday you told me about. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny.

0: HUS Farmacja Spółka z o.o.
1: Reklama.
2: Tu Radio Złote Przeboje. Ważne wiadomości przed nami, więc zaczynamy.
3: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji, zarządzono wielotysięczne ewakuacje. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchu, prezydent podpisał ustawę. Wróciła piłkarska ekstraklasa, dobry początek Radomiaka i Legii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie pożary w Hiszpanii, ewakuowano 65 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w okolicy Madrytu. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Hiszpańska obrona cywilna podała, że ogień przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Niektóre pożary mogły być celowo wywołane, podejrzewają lokalne władze. Groźne pożary występują też koło Walencji i w Andaluzji. Podobnie jest we Francji, w okolicy miasta Bordeaux. W nocy zapowiedziano ewakuację jego przedmieść, a już teraz ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Psy i koty nie będą już mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W ubiegłym roku podobną ustawę prezydent zawetował, bo jego zdaniem nakładała na Polaków trudne do spełnienia obowiązki, na przykład ustalenie wielkości kojca na podstawie wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
4: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
3: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Klasy biolchem w liceach i kierunek lekarski na uczelniach są hitami rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach o profilu biologiczno-chemicznym ubiegało się nawet 5 kandydatów. A jeśli chodzi o kierunek lekarski na uczelniach, w niektórych na jedno miejsce było nawet 38 chętnych. Po 2 miesiącach wróciła piłkarska ekstraklasa. Wczoraj na otwarcie Radomiak wygrał z debiutantem Wieczystą Kraków 2-1, mówi trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
5: Cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji, to było dzisiaj widać. Przyjdą dni, że będziemy w dużo lepszej formie.
3: W drugim meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1-0. Rzutem na taśmę gola strzelił w doliczonym czasie nowy piłkarz Legii, Chorwat Zoran Arsenić. Dziś 3 mecze. O 14:45 Jagiellonia zagra z Koroną, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
2: Pochmurno teraz na Pomorzu, ale i tam po południu się przejaśni, a tak w całym kraju słońcem. 28 stopni we Wrocławiu, tam najcieplej, 27 na zachodzie, 26 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku i w Małopolsce oraz na Podlasiu, tyle też w Trójmieście. 9:03 w tej godzinie będzie muzyka z Jamesa Bonda. Będzie o nowym Bondzie i będzie o tym, co w nim muzycznie mogłoby wybrzmieć.
7: Radio Złote Przeboje.
2: Także jednym słowem będzie fajnie. To może jeszcze tutaj ktoś mnie ładnie przedstawi?
8: Bond. James Bond.
2: No, zawsze chciałem w MI6, ale w Radiu Złote Przeboje też fajnie. To może jeszcze raz z tym przedstawieniem spróbujemy.
9: Zaprasza Kacper Sosnowski.
2: O tak, bardziej prawdziwie. Chłopcy z Placu Broni.

Tu Radio Złote Przeboje. To był ukłon w stronę pań John Lennon i piosenka o kobiecie Woman, kierowana do żony Lennona, Yoko Ono, ale też do wszystkich kobiet, bo w jednym z wywiadów Lennon powiedział, że to było podczas wakacji roku 80. Wtedy zdał sobie sprawę, ile zawdzięczamy kobietom. No, nic dodać, nic ująć. Za nami ten najbardziej Beatlesowy z solowych numerów Lennona. A teraz... Army of Lovers. Obsession.

0: złote przeboje. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko 1,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 zł za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Uff, ale gorąco.
6: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
7: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: różne rodzaje. 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Reklama. Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

0: Tu Radio Złote Przeboje, w środku wakacji gramy na to jak na lato. Teraz to filmowo zagraliśmy. Duran Duran na View to a Kill z 85 roku, kiedy ostatni raz w rolę Jamesa Bonda wcielił się Roger Moore. A jak to będzie? Z nomen omen siódmym Bondem w historii, z siódmym aktorem, którego będzie grał, który jest właśnie ten Bond planowany. Denis Villeneuve, czyli reżyser, jest w kontakcie z 7-8 aktorami, którzy przeszli do kolejnej rundy przesłuchań i za chwilę mają rozpocząć się testy ekranowe, słuchajcie, czyli o tym, kto zagra Bonda, powinniśmy dowiedzieć się może nawet na jesieni. A mnie ciekawi, kto zaśpiewa kolejną piosenkę do Bonda. Mam jedno wskazanie, jedną propozycję. Uwaga, uwaga.
1: Witaj, nieznajomy, pytanie do ciebie mam.
0: Dobre, nie?
2: James Bond.
0: Jeszcze nad tym chwilę popracuję, ale ma to potencjał. Ten nasz polski Dawid Podsiadło. A to Whitney Houston. 9:28 na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie

0: Kontura Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o Koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
7: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Tu Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato, ależ piękna wakacyjna historia za nami. Albano i Romina Power, nie tylko wakacyjna historia, bo to historia na kawałek życia. Ona miała 16 lat, była amerykańską, no milionerką, bo z bogatej rodziny pochodziła, a on był 24-letnim biednym Włochem. I się spotkali, i się zakochali. I ze sobą część życia spędzali, również tego życia na scenie. Albano, Romina Power, ten fantastyczny duet już za nami. A my gramy dalej na to jak na lato. Narcotic Trust, I Like It, a potem także formacja nieżywych schabów. Niecały kwadrans i będzie 10.

0: The Hooters w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty i będzie godzina 10. W naszych wiadomościach historia o tym, jak rower elektryczny dość dynamicznie wyprzedził nieoznakowany policyjny radiowóz. Jak to się skończyło?
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze, bo teraz wszystkie kawy marki MK Café w promocji druga aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Ciepły dzień przed nami, ale co w pogodzie to za chwilę. Na razie wiadomości o godzinie 10.
12: Statek kosmiczny Starship wykonał próbę kosmiczną wreszcie udaną. W ciągu 48 godzin Ukraina spodziewa się zmasowanego rosyjskiego ataku. Zbyt szybki rower elektryczny wyprzedził policję na podwójnej ciągłej. Kierowca będzie mieć kłopoty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tym razem się udało. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX wykonał 13 lot testowy. Wysłał na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink i po godzinie wrócił na Ziemię, lądując w Oceanie Indyjskim. Starship opada na Ocean Indyjski i lądujemy na wodzie. To najłagodniejsze wodowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w przypadku statku Starship na Oceanie Indyjskim. Starship ma w przyszłości transportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis. Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się z apelem do partnerów Ukrainy, liczy na pomoc, mówi, że priorytetem jest obrona powietrzna. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z PiSu odszedł Mateusz Morawiecki z grupą ponad 40 polityków. Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że proponował Morawieckiemu w przyszłości kolejne stanowisko premiera, ale Morawiecki chciał przejąć ster w PiSie. Warszawa uczci dziś zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy Muzeum Powstania odbędzie się koncert, a przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany przebiegnie 35. bieg Powstania Warszawskiego. To wszystko wieczorem, ale niektóre ulice będą zamknięte już od rana. Nietypowa interwencja policji. Mundurowi zatrzymali rowerzystę, który jechał stuningowanym rowerem elektrycznym ponad 50 km na godzinę. 47-letni mężczyzna wyprzedził tym pojazdem nieoznakowany radiowóz na podwójnej ciągłej, tłumaczy Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy.
13: Zgodnie ze specyfikacją techniczną, jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji. Powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną polisę OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższej.
12: Zatrzymany motorowerzysta nie miał żadnego prawa jazdy, a jego sprawą będzie musiał zająć się sąd. Zgodnie z prawem wspomaganie w rowerze elektrycznym działa do prędkości 25 km na godzinę. Oczywiście można jechać szybciej, ale tylko siłą własnych nóg.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
11: Cały czas pochmurno na Helu i w Trójmieście, ale już niedługo. Potem, tak jak w całym kraju, spore słońce. 24 stopnie w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, Gdańsku, 25 w Łodzi, Bydgoszczy, 27 w Szczecinie i Zielonej Górze. Kacper Sosnowski, witam. Ja już jestem po drugim śniadaniu, więc szczęśliwy. A co tam u słuchaczy?
14: Idę za godzinę na imieninowe ciasto.
11: Zazdroszczę.
15: Radio Złote Przeboje.
11: Jak to tam imieniny dzisiaj ma? Krzysztof, Jakub, Piotr, Dariusz, Antoni, sami panowie, jest jeszcze Olimpia. To ja zagram panią. Dzisiaj było sporo o Jamesie Bondzie, była muzyka z tego filmu. To teraz oscarowe nagranie z Titanica, Celine Dion.

Tyler Dane w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato. Mam nadzieję, że wypoczywacie sobie nie tylko w ten weekend, nie tylko w tą sobotę. Co to się dzieje na tych naszych urlopach? Z sondażu robionego dla Rainbow wynika, że co czwarty Polak stresuje się tym, że bierze urlop, a 70% Polaków nie odpoczywa na urlopie. No i bardzo duża grupa stresuje się też powrotem do pracy. Ja proponuję wraz z pierwszym dniem urlopu laptop wyłączyć służbowy, wylogować się ze wszelkich kont służbowych na telefonie, najlepiej włączyć tryb samolotowy. Jedyne, co polecam, z czym warto zostać, to warto zostać z Radiem Złote Przeboje, tym bardziej, że my funkcjonujemy cały czas w tak pięknym trybie.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polska marchew 1,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Radiu Złote Przeboje gramy na to, jak na lato. Urszula pytała, ile masz lat. Oj tam, PESEL nie jest najważniejszy, zawsze to powtarzam. Liczy się stan ducha. A za chwilę u nas w dobrym duchu Pet Shop Boys. Neil z tego zespołu w lipcu teraz świętował urodziny. No 72 już, a propos tego, ile masz lat, to powiem, on ma 72. A zespół zagrał wielki koncert w Berlinie i tak można swoje urodziny świętować. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo muzyk przed tym, jak zdobył sławę z Pet Shop Boys, był dziennikarzem muzycznym i sam pytał gwiazdy o różne rzeczy, sam opisywał świat muzyki, a potem przeszedł na tą drugą stronę i stał się ważnym elementem świata muzyki. No to Pet Shop Boys.

0: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: 12,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie.

0: warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
4: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
5: W ten piątek i sobotę szynka wieprzowa bez kości pakowana

Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Bananarama to już za nami. Piękne zdjęcie mój kolega ostatnio wrzucił na swój portal społecznościowy. Zdjęcie tekstu napisanego na kartce długopisem. Tak napisał. W moim wieku nie obchodzi mnie już jak wyglądam na zdjęciu. Obchodzi mnie zdjęcie mojego RTG i USG. No coś w tym jest, prawda? No to ja gram dalej na to jak na lato. Tak, żebyśmy się zrelaksowali przy obojętnie jakim zdjęciu. Może być też zdjęcie RTG i USG. Frankie Goes to Hollywood. Relax.

0: Ryszard Rynkowski w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, bo 11 wiadomości, a w nich o tym, co z cenami paliw się stanie w najbliższym czasie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać poddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
8: Tanie tutaj jest, stokrotka.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Tu Radio Złote Przeboje, ale piękna sobota. A oprócz tego, że my pięknie gramy, to jeszcze informujemy wiadomości o 11.
13: Granica 8 zł przełamana, a paliwo ma być jeszcze droższe. W Polsce jest bezpiecznie, mówił premier w Świętopolicji. Zaczyna się jarmark Świętego Dominika. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. Diesel na niektórych przekroczył 8 zł. Perspektywy nie są dobre, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
14: Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
13: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Policja miała wczoraj swoje święto, w uroczystościach wzięli udział prezydent i premier. To dzięki służbom Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia, mówi Donald Tusk.
15: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe, tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice, można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
13: W policji pracuje ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. W samo południe w Gdańsku zaczyna się coroczna impreza, która przyciąga do miasta turystów z całej Polski. Jarmark Dominikański. Na 3 tygodnie zajmie część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
16: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie. Mimo, że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
17: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
16: Na ulicach prezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
18: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
16: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
13: Na koniec świetna informacja z Oklahomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie wywalczył Michał Pasiut.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
1: Ładna to będzie sobota, bo w całym kraju po południu już bardzo słoneczna. Do tego maksymalnie 28 stopni na Dolnym Śląsku, 26 w Wielkopolsce, 25 w centrum, 24 na wschodzie i na północy kraju.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

środek wakacji, piękna sobota przed nami. Będzie o artystce w najbliższym czasie, która niedawno od nas odeszła, ale będziemy mieli jeszcze szansę posłuchać jej nowych piosenek. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, ale miałem jeszcze powiedzieć, że gramy na to jak na lato i nacisnąć o ten guziczek. I poszło, koma lambada. No to jesteśmy na plaży wszyscy.

Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Big Mountain to już za nami. A przed nami Bonnie Tyler. Niestety artystka, która niedawno od nas odeszła, ale będą jej nowe piosenki, bo piosenkarka miesiące przed śmiercią pracowała nad nowymi melodiami. Napisała ich prawie 10, już takich konkretnych. No i mam wrażenie, że będą w takim razie bardzo ważne dźwięki, bardzo ważne teksty dla fanów i pewnie się to w płytę wszystko uformuje, choć nie wiadomo, kiedy ta płyta miałaby być. A u nas jak to u nas, do lat 80. się przenosimy. 83. rok, Total Eclipse of the Heart.

0: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

11.30, budka Suflera w Radiu Złote Przeboje. Pięknie członkowie budki Suflera napisali o letnich plenerowych koncertach, które teraz grają, nie tylko oni zresztą. Tak napisali. W ocenie znawców te plenery są gdzieś za urodzinami szwagra Antka, a przed wieczorem kawalerskim Zenka od Kowalskich. Nikt z opiniotwórców nie wie, czym one są naprawdę dla ludzi zamieszkujących dany teren. Patrząc z naszej 50-letniej perspektywy, widać coś zupełnie innego. Widać dumę, nadzieję, pracowitość, solidarność, talent i gościnność, poszanowanie oraz życzliwość. Tak napisała budka Suflera, między innymi o występie w Osieku Jasielskim. To na Podkarpaciu, gdzie wydawało się, że koncert przepędzi burza i deszcz. Ale te nagle ustały, no i budka mogła zagrać, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. I tego sobie też życzmy na ten weekend. Enrique Iglesias.

0: przed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę, a masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i

0: standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

10 minut i będzie południe, tu Radio Złote Przeboje, a my w wakacje mamy dla was sporo koncertowych atrakcji. Ostatniego dnia lipca będziemy relacjonowali to, co dzieje się na koncercie Beaty Kozidrak w Lublinie. Tam już rozdawaliśmy zaproszenia, a w całym sierpniu będziemy zapraszać na warszawską plażę Wawer, na plażę romantyczną, gdzie specjalna strefa dla dzieciaków z dmuchańcami, bezpłatne wszystko, ale także będzie strefa Radia Złote Przeboje, również bezpłatna. No i w każdy weekend silent disco, warsztaty tańca, warsztaty dla dzieci, na kreatywność, na budowanie, na malowanie, również bezpłatne. No i w niedzielne wieczory najlepsze koncerty będą też za darmo. Bardzo proszę, 2 sierpnia Demono, a 9 Ira. No to przegapić tego nie można. Mówiłem, że wszystko za darmo? Chyba tak. Melanie C teraz. Never be the same again.

0: Follow the Coast w Radiu Złote Przeboje. Niecałe 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach istotny temat na wakacje. Kto z czym będzie podróżował pociągami taniej, a kto drożej? Będzie też m.in. w tym temacie o psie, który jeździł koleją.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Słuchacie Radia Złote Przeboje w sobotę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości.
9: Kolej zrównała ceny za dodatkowe bagaże troszkę w górę. Zaczynamy nowe polityczne życie, mówi Mateusz Morawiecki. Żarłacz biały pływa przy wybrzeżu Portugalii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolej będzie droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem, za to tańsza dla zwierząt. Pasażerów czekają nowe stawki za usługi dodatkowe. Klienci nie powinni być zaskoczeni, mówi rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
10: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
9: Za przewiezienie roweru, większego bagażu i zwierzęcia zapłacimy porówno 11 zł i 90 groszy. Działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wyruszą w trasę po Polsce. Jego lider powiedział, że nie planuje odwoływać się od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucił go z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
9: Wczoraj 44 polityków, w tym 40 posłów, opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejny niebezpieczny incydent na wschodniej flance NATO. Drugi dron w ostatnich dwóch dniach naruszył niebo Rumunii. Został zestrzelony przez myśliwiec F-16. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim albo innymi roślinami z rodzin selerowatych. Różni się jednak rozmiarem i tym, że jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet dla życia.
12: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejsze lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry, do podrażnienia skóry, mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni.
9: Ostrzega Aneta Mokosa z lubuskiego sanepidu. My uważamy na barszcza, turyści w Portugalii na żarłacza białego. Przerażający rekin, znany z filmu Szczęki, choć trochę mniejszy, pojawił się w popularnym kurorcie Nazaré. Ten gatunek bardzo rzadko przypływa do brzegów Portugalii, ale właśnie przypłynął i zbliżył się do jachtu. Pasażerowie łodzi nagrali go telefonem. Dzięki temu można ocenić, że żarłacz ma około 4 metrów długości.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Dziś dzień ze słonecznymi okularami. Wszędzie, na zachodzie też filtrem można się posmarować, bo tam nawet 27-28 stopni, 24 na zachodzie i nad morzem. Parasole niepotrzebne, deszczu nie będzie. Korzystajmy z soboty.

0: Co tam Wojtek mówi w wiadomościach, by na Sosnowskiego uważać? No na barszcz tak, ale na tego w radiu nie. On raczej uprzyjemnia weekendowe poranki. Radio Złote Przeboje. Że tak się zareklamuje.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: Będzie w najbliższym czasie o tym, jak Górny Śląsk przywitał legendę rocka, którą już tam słychać w tle tak pięknie. To zespół Scorpions.

Camaro w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej także grupa Scorpions, która no właściwie co roku ostatnio gra u nas koncerty. Byłem 2 lata temu, 3 lata temu, w tamtym roku sobie odpuściłem i w tym też się nie załapałem na czwartkowy koncert w Gliwicach, gdzie hala wypełniła się po brzegi. Klaus Meine dostał bukiet czerwonych róż, był też dmuchany Skorpion nad sceną. A dziś Skorpionsi już są w Łodzi i do wieczornego show się też szykują. To wszystko w ramach 60-lecia ich działalności. Ależ to brzmi. 60 lat na scenie, 60 lat z nami. No to więcej koncertów ich sobie życzmy. A to Lip Sync, Funky Town w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

Ale to piękne, ale to klimatyczne w Radiu Złote Przeboje, gdzie gramy na to jak na lato. Lionel Richie to już za nami. A ja przypomnę o naszym konkursie, w którym można wygrać zaproszenia na OMD 24 sierpnia w Warszawie, ten koncert. Wystarczy na naszej stronie kreatywnie rozwinąć skrót OMD. I z autorami najciekawszych pomysłów będziemy się kontaktować w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, tak około 17:30, i podwójne zaproszenia na ten koncert będziemy wręczać, a potem to już zwycięzcy w sierpniu będą śpiewać i przeżywać między innymi choćby tę piosenkę. No ale OMD kilka tych przebojów to mieli akurat. Mylène Farmer miała co najmniej jeden wielki, Désenchantée.

0: snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

0: kombi w radiu Złote Przeboje i sen się spełni. Zapewne kombi będą grali tę piosenkę dziś wieczorem na plenerowym koncercie w Kamieńsku. To jest w Łódzkiem, obok Bełchatowa. Jak komuś właśnie wymyśliłem wieczór, no to bardzo proszę i nie dziękujcie. Raczej nie dojedzie na ten koncert Mariusz Strzelmaszczyk, który tutaj...
1: Ale kusisz, jest... coraz bardziej kusisz.
0: Niedaleko, no pod Bełchatów to niedaleko. Ale co tam u ciebie po 13?
1: A dzisiaj po godzinie 13 będziemy pytać was i też naszych gości, ponieważ dowiecie się, jaki koncert życia w swoim życiu zaliczył Andrzej Krzywy z Demono, no i też obiecuję mnóstwo świetnej muzyki przez całe popołudnie, a także trochę wieczór.
0: No to Mario od 13, a Maria Blondie już teraz w Radiu Złote Przeboje, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek.

0: Jeśli dobrze patrzę na zegarek, no to za chwilę godzina 13, więc już powoli można pomyśleć o jakimś sobotnim obiedzie, ale też obiecuję, że za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, co dalej z tą kapryśną pogodą, a potem też wracam z naprawdę zacnymi kawałkami podczas tego sobotniego popołudnia, między innymi Elton John czy też Manama.
1: Autopromocja. Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofa.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
7: Reklama.
8: Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Pożary w Hiszpanii, w Madrycie czuć zapach spalenizny. Wypadki na drogach ekspresowych, duże utrudnienia wokół Szczecina. Radomiak i Legia wygrały pierwsze mecze nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gęsty dym unosi się nad zachodnią częścią Madrytu. W centrum miasta czuć zapach spalenizny. Pożary pustoszą rejon stolicy Hiszpanii. Ponad 60 tysięcy osób musiało się ewakuować. Sytuację utrudnia upał i silny wiatr. A u nas słoneczny weekend i ogromny ruch na drogach ekspresowych. Są też wypadki. Duże utrudnienia na trasie ekspresowej S3 na wysokości Szczecina. Dwie kolizje, łącznie 5 samochodów. Droga jest zablokowana w obie strony. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi. Dziś dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji eksperci przypominają, 9 na 10 wypadków to wynik błędów ludzkich. Doktor Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
10: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
9: W lipcu i sierpniu dochodzi do 1/3 wszystkich wypadków w Polsce. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował serwis Axios. W spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony i najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Wróciła piłkarska Ekstraklasa. To wyjątkowy sezon, jubileuszowy na stulecie rozgrywek. Kto ma największe nadzieje na mistrzostwo, o tym Michał Waszkiewicz.
11: Układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu. Cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
12: Nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Pracujemy na tym.
11: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Bawszuna.
13: Chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja.
11: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
9: Wczoraj Radomiak wygrał 2-1 z Wieczystą, a Legia 1-0 z Pogonią. Dzisiaj trzy mecze, 14:45 Jagiellonia Korona, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.
8: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę, to dobra wiadomość, ponieważ dzisiaj w ciągu dnia nie powinno padać. Też będzie powyżej 20 stopni, zwłaszcza na zachodzie w okolicach Szczecina. Dziś 27, a tak mniej więcej 23-4, a nawet 25 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

Dzień dobry, godzina 13 minęła. Mariusz Stelmaszczyk jestem i witam w to sobotnie popołudnie, podczas którego nie zabraknie świetnej muzyki z lat 80. i 90. Zagram dla Was Baim, Eltona Johna czy też Manam, a już teraz Jennifer Rush, The Power of Love.

0: Radio Złote Przeboje ma nam cykady na cykladach, a więc kawałek, który powstał, uwaga, uwaga, kiedy? Podczas wakacji, podczas wspólnych wakacji Kory i Kamila Sipowicza. A co o zespole ma nam uważa i uważał Darek Kazakiewicz z Perfektu? Posłuchajcie.
1: Prekursorzy punk rocka w Polsce odkryli ten styl, bo przecież przed Manamem nie było nic. No sama Kora i przede wszystkim Jackowski. Ja ich poznałem na samym początku ich działalności i bardzo byłem zaskoczony tym rodzajem wykonawstwa. Sam nie znałem muzyki poprokowej, ale fajne teksty, dobra energia, fajny skład, dobrzy gitarzyści. Mój kolega też grał tam na basie. No i cóż, no kapela w ogóle legenda, uważam. Tak samo jak wiele innych kapel, jak T-Love, jak my, więc jeśli chodzi o polski rynek, to absolutnie top.
0: A jeśli chodzi o brytyjski, a tak naprawdę to światowy rynek, to prawdziwy top już teraz. Elton John, Something About The Way You Look Tonight w Radiu Złote Przeboje.

0: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
1: Mm-hmm.
0: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: Oh.
0: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
4: A jak lemoniadę?
3: Też.
1: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
14: Reklama.

połączenie jazzu, klasyki z muzyką popową, a więc Caro Emerald, A Night Like This w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, czy wiecie, że swoją cegiełkę do sukcesu grupy Queen wniósł swego czasu sam Michael Jackson? To on, kiedy usłyszał kawałek Another One Bites the Dust, przybiegł do nich i powiedział, że koniecznie muszą go wydać jako singiel. No i muzycy, z wyjątkiem Freddiego Mercury'ego, trochę kręcili nosem, ale na szczęście go posłuchali, bo piosenka stała się absolutnym hitem. No i grzechem by było rzeczywiście nie posłuchać Michaela Jacksona, który stworzył legendarny Thriller. Już teraz Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor. Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewnie.

0: Moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego zlady tradycyjne i szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz.

0: zapytaj o Koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama CastoPro, 100% Pro.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Reklama.

0: człowiek od razu ma lepszy nastrój, jak zdaje sobie sprawę, że słucha Radia Złote Przeboje podczas tego wakacyjnego, sobotniego popołudnia. A proszę Państwa, 1000 złotych na wakacje, na wyciągnięcie ręki. Tyle dla Was mamy w Radiu Złote Przeboje już w najbliższy poniedziałek. Zgłoście się na złoteprzeboje.pl, tam wszelkie szczegóły naszej zabawy. No a w tygodniu wygrała Kasia z Wrocławia.
1: Wygrywasz, Kasia, 300, 300, 300 i 100, to jest razem 1000 złotych.
0: Więc jeśli wy też chcielibyście dołączyć do Kasi, no to czekamy na wasze zgłoszenia i gramy na to, jak na lato. Szczegóły jeszcze raz przypominam na radiozłoteprzeboje.pl. A już teraz Ace of Base.

0: wakacje i Radio Złote Przeboje. To jest idealne zestawienie. My zbliżamy się powoli do godziny 14. Za chwilę dowiecie się, jaki znany piłkarz, a w zasadzie to bramkarz reprezentacji Polski, dziś oficjalnie zakończył karierę. No i sprawdzimy pogodę na lato, bo okazuje się, że to lato ma jeszcze na szczęście wrócić.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
8: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
9: 5 osób zginęło, 20 rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Były bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański zakończył piłkarską karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. Moskwa wykorzystała do niego 2 rakiety i prawie 160 dronów bojowych. Cezary Jaszczyk.
10: Celem Rosjan było m.in. miasto Sumy. Pociski uderzyły w budynek, w którym znajdowali się kierowcy nowej poczty. 3 osoby zginęły. Jedna osoba zginęła w ataku na budynek mieszkalny w przyfrontowym Słowiańsku. Portal Ukraińska Prawda wylicza, że w nocy Rosjanie uderzyli też w 4 stacje benzynowe i remizę strażacką w obwodzie połtawskim. Ponadto pociski spadały na obwód charkowski, chersoński i zaporoski. Ostatnie godziny to też kolejne niepokojące doniesienia z Rumunii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że rano samolot F-16 strącił następnego drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Pilot miał zidentyfikować maszynę jako Shaheda, wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę.
9: Przesłuchano już świadków, maszynistę i dyżurnego ruchu kolejowego w sprawie niedawnej katastrofy kolejowej w Małopolsce. Przypomnijmy, 17 lipca między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą wykoleił się pociąg towarowy. 2 wagony wpadły do rzeki Poprad. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy. Zaczął się jarmark dominikański, jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Na ulicach Gdańska możemy spotkać ponad 700 wystawców. Od kupców, artystów, rzemieślników po kolekcjonerów, mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
11: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
9: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 41-letni były reprezentant Polski zaczynał w Polonii Słubice. Zdobył Mistrzostwo Polski z Legią, a potem grał w Anglii. Dla Arsenalu, Swansea i West Hamu zagrał łącznie 377 meczów, co czyni go jednym z 10 najbardziej doświadczonych bramkarzy w historii Ligi Angielskiej.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
1: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj jest szansa zarówno wybrać się w góry, pójść na kajaki na Mazurach, a nad morzem też na plażę, bo nie powinno padać. No i też dzisiaj ciepło. 24 stopnie w Trójmieście, 25 w centrum, na zachodzie 27.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

weekend, wakacje, lato, jakby na to wszystko nie patrzeć, to jest też taki dobry moment, żeby wybrać się na koncert i posłuchać muzyki swoich ulubionych artystów. No właśnie, i to pytanie, czy wy byliście już na swoim koncercie życia? Zastanówcie się, bo już za chwilę w Radiu Złote Przeboje o swoim koncercie opowie wam Andrzej Krzywy, znany z zespołu Demono. Mariusz Telmaszczyk, witam się ponownie.

0: Przyznaję się, że to jeden z moich ulubionych koncertów, na których byłem. Pamiętam rok 2017, Park Sowińskiego w Warszawie i tam właśnie pojawiła się Patti Smith, która stworzyła ten kawałek razem z Bruce'em Springsteenem, a więc Bigger's the Night w radiu Złote Przeboje. A już teraz o swoim koncercie życia opowie wam Andrzej Krzywy, znany z Demono.
1: Jeden z najważniejszych koncertów, jaki widziałem w życiu, to końcówka lat 80., kiedy całym zespołem wybraliśmy się do Berlina na koncert zespołu Rolling Stones z ulubioną moją płytą, z programem z płyty Steel Wheels. Absolutnie zachwycający koncert. Coś, co zostało w mojej głowie do dziś i pamiętam go bardzo, bardzo dobrze.
0: A wy byliście już na swoim koncercie życia? Demono, póki na to czas w Radiu Złote Przeboje.

0: Zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Reklama.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

Radio Złote Przeboje gra dla Was najlepszą muzykę lat 80. i 90. na wakacje. No a teraz czas na grupę, która ma w sobie coś zarówno z disco, jak i boys bandu. Panowie używali typowych dla połowy lat 80. syntezatorów, ale sam zespół powstał w Niemczech, zrobiono casting i ściągnięto samych Amerykanów, żeby było jeszcze bardziej światowo. Zresztą temat boys bandów to jest temat na osobną audycję. Zatem słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Bad Boys Blue.

0: każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
10: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
11: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama.

piątkach to się chce pracować, a jak ktoś ma dzisiaj wolne, to też z tego czasu wolnego korzystać. Flames of Love w radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, OMD, to pionierzy synthpopu, niebawem pojawią się w Polsce, w Warszawie 24 sierpnia i Ty możesz tam się pojawić, możesz tam być. Mamy dla Was bilety. Rozwin najbardziej w kreatywny sposób skrót OMD, używając tylko trzech słów. Szczegóły zabawy na radiozłoteprzeboje.pl, a od poniedziałku bądźcie czujni, bo właśnie do Ciebie możemy zadzwonić. No a teraz w kinie w Lublinie. Bratanki.

0: się zakochać i pozazdrościć, a więc Chris Rea w radiu Złote Przeboje, a my dobijamy do godziny 15. Za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Sprawdzimy też, co ważne, no bo trwają wakacje, jaka będzie pogoda na resztę tego weekendu, a potem też będzie czego posłuchać, czy to w drodze, czy też odpoczywając na plaży, na hamaku, w domu. Pełna dowolność. Zagram między innymi Donna Summer i zespół Perfect.
1: Autopromocja. Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
12: Polscy strażacy lecą do Hiszpanii i będą gasić pożary lasów. Premier rozmawiał z premierem Ukrainy, dostał zaproszenie do Kijowa. Wypadki na trasie samochodowego rajdu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy ewakuowanych. Hiszpania kolejny dzień walczy z niszczycielskimi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awili. Doniesienia na ten temat zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
13: Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody. Przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary. Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem. Dym z szalejących pożarów daje się we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych.
12: 105 polskich strażaków poleci do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków z kilkunastu krajów. Służby zaczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży, kapitan Wojciech Gralec.
14: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
12: Także Francja walczy z pożarami lasów w pobliżu Bordeaux. Ewakuowano tam około 140 tysięcy osób. Premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Ukrainy Sergiejem Koreckim o współpracy gospodarczej i energetycznej. Tusk dostał podziękowania za poparcie sankcji przeciw Rosji i zaproszenie do złożenia wizyty w Kijowie. Do dwóch wypadków doszło dziś na trasie samochodowego rajdu Polski w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża. Zostali zabrani do szpitala. Rajd jedzie dalej. Dodajmy, że to jedna z najstarszych imprez samochodowych w Europie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda. Dzisiaj dobre wiadomości nie powinno padać do końca dnia, a jeśli chodzi o niedzielę, no to będzie ciepło, zwłaszcza w centrum i na południu, tam powyżej 30 stopni. Z kolei nad morzem uważajcie jutro na przelotne opady deszczu.
0: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

Jak już człowiek zaliczył rodzinne, sobotnie zakupy, no to może skupić się na tym, co przyjemne, a więc na muzyce, której w radiu Złote Przeboje nie brakuje. I za chwilę między innymi na pewno pojawi się Donna Summer, czy też Carlos Santana, żeby było wakacyjnie, ale to też kawałek, który pamiętam z wakacyjnych wyjazdów już teraz. Perfekt, nie płaczewka.

razy z Jennifer Lawrence i tam jest pewna scena na plaży, gdzie pojawia się właśnie ten numer. Taki obraz mam właśnie teraz przed oczami. Monitor w radiu Złote Przeboje, na Salt and Pepa. Z kolei to niezwykle ważny kobiecy zespół, który otwarcie mówił o problemach nastolatków, bez żadnego tabu. Dziewczyny mówiły i śpiewały o bezpiecznym seksie, a także o prawach kobiet. I one też inspirowały inne późniejsze wokalistki, takie jak Missy Elliott, czy też Lil Kim, a także Cardi B. Słuchamy Let's Talk About Sex w Radiu Złote Przeboje.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media

zrobiło się tak nastrojowo, leniwie w radiu Złote Przeboje i bardzo dobrze, bo trzeba zwolnić, zwłaszcza latem. Natomiast w tej chwili w radiu Złote Przeboje czas na kawałek Bonnie Tyler, który kojarzy mi się z filmem Bandits, Włamanie na śniadanie, chyba taki był polski tytuł, gdzie jest scena z Cate Blanchett, świetną Cate Blanchett, która tańczy w kuchni. Więc w sumie można tak odtworzyć sobie też taką scenę, bo jak patrzę na zegarek, pora obiadowa, więc jak ktoś obiad szykuje, to może zrobić dokładnie to, co ta świetna aktorka. Więc słuchamy już teraz Holding Out for a Hero w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już w poniedziałek o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
14: dalej masz. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane.

0: Ja na wakacje.
1: W końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.

zdjąć ciary, kiedy słyszy się ten legendarny, fantastyczny głos Leonarda Cohena. Dance Me to the End of Love w Radiu Złote Przeboje. A kiedyś Leonard Cohen w jednym z wywiadów opowiadał, że jak był nastolatkiem, to miał dwa najważniejsze zainteresowania: dziewczyny i pisanie. Zarówno jako młody dżentelmen się często podkochiwał, jak i też sięgał do literatury pięknej, co też zaowocowało tym, że tworzył świetną muzykę. Natomiast teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje, London Beat.

0: prostu takiej chrypy nie da się powtórzyć, nawet jeśli ktoś będzie miał bardzo intensywny weekend. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 16. Lipiec powoli się kończy, a więc pierwszy miesiąc wakacji i czas na pewne podsumowania. Jak wygląda sytuacja nad morzem? Więcej w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
10: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
11: Weź Ibuprom Zatoki.
10: Ibuprom Zatoki?
11: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
10: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Reklama.
0: Godzina 16, a czas na tylko sprawdzane wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Przez pogodę nawet o 1/3 spadły zyski właścicieli pensjonatów. Warszawa przygotowuje się do biegu powstania warszawskiego. Japończycy zawsze coś wymyślą, tym razem lodówki do schładzania przechodniów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dla jednych ogromne upały, dla drugich deszcz i zimno. Przedsiębiorcy nad morzem mówią, że sezon jest dla nich gorszy o 1/5, a nawet o 1/3. Aura przechodzi ze skrajności w skrajność, a to nieraz przesądza o odwołaniu lub skróceniu wypoczynku. Mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
13: Piekielne upały no to skwierały ludziom, już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda?
12: Ci, którzy dopiero zaczynają urlop, powinni mieć nieco więcej szczęścia. Nad Bałtykiem ma być teraz więcej słońca niż deszczu. Duże utrudnienia na ulicach Warszawy. Niektóre ulice Śródmieścia, Żoliborza i Bielan albo już są zamknięte, albo będą. Wieczorem ruszą dwa biegi powstania warszawskiego. Niektóre autobusy i tramwaje pojadą inną drogą. Tam, gdzie to możliwe, warto korzystać z metra. Oba biegi startują z Placu Krasińskich. Pierwszy o 20:15, drugi o 21:17. Jemeńscy Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na Arabię Saudyjską. To kolejny front wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Iran wspiera rebeliantów Huti. Cezary Jaszczyk.
14: Rebelianci ogłosili w tym tygodniu blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti zaatakowali też co najmniej dwa saudyjskie tankowce przepływające przez strategiczną cieśninę Bab al-Mandab. To drugi po cieśninie Ormus kluczowy punkt dla eksportu bliskowschodniej ropy naftowej. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział już, że jeśli Huti nie wycofają się ze swoich działań, Waszyngton zainterweniuje. Na kolejną eskalację w regionie źle reagują rynki. Cena ropy po kilku tygodniach oddechu znów waha się w granicach $100 za baryłkę.
12: Mówiliśmy wcześniej o upałach. Japończycy znaleźli na nie sposób. Na japoński rynek trafiły lodówki dla ludzi. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Twórcy liczą na to, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, gdzie pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia nie powinno padać, w niedzielę też dosyć słonecznie, chociaż miejscami może popadać deszcz jutro na zachodzie, a także w Trójmieście. Jutro też powyżej 30 stopni w centrum i na południu. Jeśli ktoś by mnie zapytał, jaką piosenką mógłbym opisać ostatnie dni, w zasadzie tygodnie tego lata, no to myślę, że akurat piosenkę znalazłem idealną specjalnie dla Was. Czerwone gitary ciągle pada w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się ponownie.

Po ostatnich mistrzostwach świata w piłce nożnej, to myślę, że część osób to akurat zapisało się na jakieś lekcje języka hiszpańskiego. Vayamos compañeros w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, teraz nie Hiszpania, a Francja. Bo Francja jest pierwszym krajem z Unii Europejskiej z zakazem social mediów poniżej 15 roku życia. Wszystkie konta młodszych użytkowników mają zostać zamknięte do 1 stycznia 2027 roku. Taką decyzję podjęły tamtejsze władze. No i w sumie, jak tak też czasem sobie siedzę sam w internetach i przeglądam niektóre wypowiedzi i komentarze starszych osób niż 15 lat, no to zastanawiam się, czy przypadkiem też nie można by było zrobić takiego zakazu, no właśnie, dla tych bardziej doświadczonych i nie chodzi mi tylko o polityków. W każdym razie wakacje i w weekend czas na dobrą i pozytywną atmosferę, więc proszę bardzo, Lutfi się McNeil.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

można się zrelaksować jadąc samochodem podczas tego sobotniego popołudnia Szade w radiu Złote Przeboje. Natomiast, no właśnie, czy macie tak, że słuchając niektórych kawałków pojawiają się wam pewne obrazy w głowie dotyczące tego, co robiliście w danym dniu, danym roku, w danym momencie na wakacjach? Bo ja tak mam na przykład z tym kawałkiem, kawałek No Mercy, Where Do You Go, który kojarzy mi się z Kołobrzegiem i tamtejszą kolonią w roku 1997. A wy, jakie macie wspomnienia?

0: i latają po winogrona jasne w supercenie tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.

jak słyszycie w Radiu Złote Przeboje, gramy bardzo, bardzo wakacyjnie. Sandra podczas tego popołudnia. Natomiast, proszę Państwa, czas na pewną zaległość z wczoraj, bo 24 lipca swoje 57 urodziny miała Jennifer Lopez. I co zrobić, żeby wyglądać tak świetnie jak Jennifer Lopez? Proszę wziąć teraz kajecik do ręki i sobie zapisać. Otóż Jennifer Lopez w jednym z wywiadów wspomniała, że stara się przede wszystkim dbać o dietę, ale też regularnie trenować. I co robi? Każdego dnia wstaje o 4:45, żeby potrenować. No właśnie, i to jest cały sekret, więc proszę bardzo, do dzieła. Wstaj. Loka.

Tak można spędzać to sobotnie, późne już popołudnie z Radiem Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 17. Za chwilę sprawdzimy pogodę na resztę tego weekendu i też obiecuję, że będzie czego słuchać, bo pojawi się to, a więc będzie trochę na rokowo i też wspomnienie Eurowizji z 1994 roku. To nie ja byłam Ewą, tak śpiewała Edyta Górniak.

0: zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Autopromocja.
2: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z Tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
2: Na zegarach 17, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Donald Trump groził Unii Europejskiej za karę na Google. Amatorzy pływania na byle czym zjeżdżają już do Augustowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzega przed tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników.
13: My znajmy od rozwiedok.
14: Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego.
12: Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony lotniczej. We wtorek w Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. A Trump grozi Unii Europejskiej za karę nałożoną na amerykańską wyszukiwarkę Google. Komisja Europejska ukarała Google grzywną w wysokości 890 milionów euro za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
14: W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami końcowymi a przedsiębiorstwami. Firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
12: Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. W odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące. Zapowiedział, że Unia za to zapłaci. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia nowego lotniska Port Polska między Warszawą a Łodzią, dawnego CPK. A to planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony ze stolicy właśnie na to nowe lotnisko. 17 wehikułów wodnych wystartuje w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Zawody pod hasłem Co ma pływać, nie utonie odbędą się jutro po południu w Augustowie. Oprócz dobrej zabawy są też nagrody o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jutro idąc na plażę, patrzcie uważnie, czy przypadkiem nie spadnie deszcz, bo mogą pojawić się jutro obszerne opady. Natomiast w pozostałych regionach raczej słonecznie i to nawet bardzo słonecznie, zwłaszcza w centrum i na południu, gdzie temperatura przekroczy 30 stopni. Sobotnie popołudnie, godzina 17 minęła. Jak jedziecie właśnie całą rodziną teraz na wakacje, czy to na Mazury, czy też w góry, czy nad morze, no to mam nadzieję, że ten czas umili wam Radio Złote Przeboje, bo mam dla was mnóstwo świetnych numerów. Między innymi pojawi się Sheryl Crow, czy też Natalia Kukulska, a w tej chwili zespół Toto.

lata lecą, a człowiek cały czas się zastanawia, że może ten numer jednak mógł wygrać tamtejszą Eurowizję w 1994 roku, a więc Edyta Górniak, to nie ja w radiu Złote Przeboje. Zresztą w ogóle ten 1994 rok to był bogaty rok, jeśli chodzi o kulturę, a również jeśli chodzi o to, co działo się w kinie, bo wówczas mogliśmy oglądać drugą część Psów. Pojawił się film Skazani na Shawshank, Forrest Gump, Pulp Fiction, a także Król Lew. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje pojawi się Steve Winwood, Valerie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
13: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
14: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media.

interesuje się piłką nożną, no to może pamiętacie, że jej mężem kiedyś był bardzo zacny obrońca, lewy obrońca Andy Cole. Cheryl Cole w radiu Złote Przeboje, a więc kobieta o wielu talentach, chyba potrafiła nagrywać świetne kawałki, a także być jurorką w jednym z talent show. Natomiast, proszę Państwa, wakacje to jest czas, kiedy z portfela pieniądze uciekają dosyć szybko, dlatego w radiu Złote Przeboje jest szansa zgarnąć kasę. Wystarczy zgłosić się do zabawy, zabierz złote na wakacje, napisać też, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. No i czekać na telefon i popisać się wiedzą. Szczegóły dotyczące zabawy znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje, a kolejna szansa w poniedziałek w poranku Radia Złote Przeboje.

0: 1 lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorąc, ból, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
16: Reklama. Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

złote przeboje, fantastyczne numery Phila Collinsa, Another Day in Paradise. Chociaż myślę, że to nie jest ulubiony kawałek wszystkich deweloperów, ponieważ jak się tak zagłębić, to Phil Collins trochę ironizuje, trochę naśmiewa się z tych, którzy mają wielkie domy, natomiast podkreśla to, że są ludzie, którzy nie mogą sobie na to pozwolić i też żyją w znacznie gorszych warunkach. To jeden zresztą z wątków, które można znaleźć właśnie w tej świetnej piosence Phila Collinsa. Natomiast już teraz będzie nieco w klimacie disco i to nawet nieco bardziej w klimacie disco. Dajcie głośnik z Radiem Złote Przeboje, bo tak warto spędzać te wakacje. Culture Club.

0: autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie...

0: MediaExpert.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ludzie muszą się ewakuować. Zmiany w cennikach PKP. Więcej za transport roweru i dużego bagażu. Dwie Polki w pierwszej dziesiątce dzisiejszego odcinka Tour de Poloń kobiet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy osób ewakuowanych. Hiszpania walczy z pożarami. Najgorzej jest w środkowej części kraju, w okolicy Madrytu. Premier Pedro Sánchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
5: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
4: Do Hiszpanii na pomoc poleci w przyszłym tygodniu ponad 100 polskich strażaków. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary z powodu silnego wiatru. Z ogniem zmaga się też południowo-zachodnia Francja, gdzie ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Jeden z niekontrolowanych pożarów rozprzestrzenia się obecnie w kierunku miasta Bordeaux. Zostajemy jeszcze we Francji. 6 osób zatrzymano i udaremniono atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Koło synagogi znaleziono samochód z karabinem maszynowym. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
6: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczana zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
4: Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Lubartowie drugi etap i umocniła się na pozycji liderki wyścigu kolarskiego Tour de Poloń kobiet. Na 8 pozycji finiszowała Olga Wankiewicz, a na 10 Kaja Ryż.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dzisiaj dobre wiadomości, nie powinno padać do końca dnia, a jeśli chodzi o niedzielę, no to będzie ciepło, zwłaszcza w centrum i na południu, tam powyżej 30 stopni. Z kolei nad morzem uważajcie jutro na przelotne opady deszczu. 18 minęła, sobotni wieczór to jest dobry moment, żeby zapiąć pasy, no i właśnie wystartować z Radiem Złote Przeboje i dobrze spędzić czas z dobrą imprezą w Radiu Złote Przeboje, a będzie mnóstwo świetnych kawałków, m.in. za chwilę Robbie Williams, czy też zespół Queen.
7: Zrób głośniej, to jest dobra impreza z Radiem Złote Przeboje.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklama. Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Jest sobota, jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Bo w Media Ekspert taniej ma.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zrób głośniej. To jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Uff, ale gorąco.
3: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
4: No to kolejam na Gubałówkę i bawimy się, hurra!
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: Reklama.
10: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Uff, ale gorąco.
10: Zuziu, gorąco to dopiero będzie. W letniej strefie rozrywki na Gubałówce i Butorowym Wierchu. Przez całe lato czeka plaża z widokiem na Tatry i cykl eventów dla całych rodzin. Sport, gry oraz tańce i zabawy z góralskim animatorem. Więcej na pkl.pl.
11: No to koleją na Gubałówkę i bawimy się. Hurra!
12: Reklama. Zrób głośniej. To jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama. Jest sobota, jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.